Olej, paňak, čerita, ma ti perkali-kali, ta pipisa hidu plagi, konon cika selamat, aku semakin hebat.